żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie. Krew się moja lała, krew się moja lała, ku, ku, ku. Kukułeczko, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele, powietrze mi śmiele.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele, będziemy wesele.

Oggi we miras na spazio, spotkało śliczny pugada, poleciał zielony papuga, ja smutny i te

nie myślę, gdzie się ciepło działa. Czy mnie jeszcze kochasz, czy mnie jeszcze kochasz, byś mnie na zachciała? Czy mnie jeszcze kochasz, czy mnie jeszcze kochasz?

0: idzie?
1: Ła?
0: Gdzie idzie?
1: Ja idę do domu.
0: Chodź, ociec, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: to that man to do as a...
1: Nie baduj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, baduj mnie, ty ksiekaj, ty pijochu!

Casa Grande, everybody, live it up! Było to w lesie, zima przygrywał, a

miałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

i kiełbasę niesie. Komo ten flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra, a basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Yeah! Nie brak, jedzie wątki!

0: Grizzly internet streaming, proving that the inmates can run the asylum and make a pretty decent profit.
1: Hey, Tom, Skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
2: No już ci, zagramy! Raz, dwa!